Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rok Radio, čisti rok.

podcast odnese u svit sanjarjenja. Ne pozabi na Rok Radio, čisti rok.